szlif mi dał wojskowy burdel, co na gumach kółka miał następny, następny. I choć nie było w tym czułości nic a nic, choć wolał przy tym, by mnie śpieszyć się mieć czas, ale następny, ale następny.